gwiazdy. W łóżku drewno albo robią kocie garby. Zgadki takie wszystkie porno gwiazdy. W łóżku drewno albo robią kocie garby. Nie chcę słuchać jej pretensji. Biorę na zakupy do balenstwo. Kieszeni luźne 40 tysięcy. Doktor za to powiększy jej piersi. Nie chcę słuchać jej pretensji. Biorę na zakupy do balenstwo. Kieszeni luźne 40 tysięcy. Doktor za to powiększy jej piersi. Pościel, świeczki, no i szampan. Vibes, kartel, badman. Mowa ciała, niepotrzebne słowa.

0: Pryf karton. Nie chcę słuchać jej pretensji. Biorę na zakupy do Balencji. Kieszeni luźne 40 tysięcy. Doktor za to powiększy jej piersi. Nie chcę słuchać jej pretensji. Biorę na zakupy do Balencji. Kieszeni luźne 40 tysięcy. Doktor za to powiększy jej piersi.
1: Malik Montana and Balenci. Now we're gonna move to a little bit more clubby vibes. And Khalib and Anouk, Shake.